0: Lo wolo na verdade yi yi moji garzago ku mitekele zwi yakona ngo waningwa nga imana gambilista u fana uri naye vhunje koledzo kana ku tshunguka na wikedza kunye na iphi kwai yo mulisa iluni ngo ngira kwa ene kunjima yi nyakukedza si kwakwasango wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa he ungulo wa kaderno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
1: mwama mwama wenengedzo nyamavhanyelo
2: ampepe saunya ikhongo lipodrigara kha ndzitinga dza tsapo ulo kuvida yakona preke sana na sathu sakumanga ngodzi nete sao ya kuhivula yira dzukurso yivedza yivota thomkha yomana ja yana na yomana depresao kagitsake nrangana yingovota kuduka lipangwana laya kazara dzeka pfumukadzi haya apo kutsamba mashikasi mano kuyira porque umwa thomu mashivude sasavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongotu moyo no moyo uya kota atsokana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukatari na kupreferu kongo wadwa tuno porque imwa rwano muntu akuleva kuuya tapowa mwaruka na mutsa po muhai munyi ko muhai genani porisorte sa nyoregera kenu dzi dati dza tsavo
1: wenengedzo wenengedzo mapanyero
3: Mwengisi yikati 9:28 karatuka semanika kuina kusima mandrani ya mamba nisinya dzinzimo dzinzimo kachikati na dzika kumwembi abeli mangazi uyi warukuye ulawandisunga

0: olo na verdade yiji mojigarza ku mitekele zwi akona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye kuredzo kana kuti chukuka na wichedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kunjima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uningwago asa hey ungulo wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
1: mwama